Szkryk, szkryk i szkryk, ożenił sa z jedlą smek. Szkryk i szkryk, szkryk i szkryk, ożenił sa z jedlą smek. Wyczkawała liszka zo par dni na